Wstawaj, żule ten. Jeszcze wczoraj sem ci ukradł pętli różową, dneska bych już chciał mieć mnohem víc. A gdyby tu pętli našli,